Ja, Lulu, semmer ty, då du hul kul hul. Ja, Lulu, semmer ty, då du hul kul hul.